niebem szlaku koni, falujących morskich traw. Każdy pragnie mieć marzenie, czemu nie? Mimo błahej tak tęsknoty, palą mnie przyziemne cnoty.

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala.

że taka szara, wręcz ponura. Tu przez nią ptaki odlatują, a białym puchem śnieży w górach.